hoy Jesosy, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky fa izaho efa naharesy izao tontolo izao.